0: Naitwa Wayne, shule yangu inaitwa Jama Faith Academy. Napenda kusikiliza Waimaro FM.
1: Naitwa Dela Mosley na shule yangu inaitwa Jama Faith na inapenda kusikiliza Waimaro FM.
2: Samaki, tuje na somo.